0: Susanne Hempelova spiewa Doribo Hitchhaj, to znacz idea za dżensnišu niedzielu tamnu, nitko mam. Poladamy minucy do srednje Łužice, Czornym Komcu je tu tun koncy dżinja Wulki Svedzin, tam krabatu mnie svedza miestem oprawdzie hižo tradicionalnu domkowanku. A to, kajš kujš de leto tam, tež stojš to serbskim na jewiščču. Przyczyny dosć se tam nitko votrania tež dojeć, jesi nasz reporter Beno Šota praju. A je nitko runje tam live. Beno, što maja tam na jewiščču?
1: Taj, to jen sluši se, ja mosto, to jen sluši, čaju su ľudze oprawdzie sobu kolebaja, we Valčiku, Rijoja, Čumpaja. To nie su šte przewele ľudze, tak wiele może rzec, to się o troszkę miejsca, a czy nie, to są pełni, runy są to, jak jeszcze kwotery przed chodziną. Domkowanka, wieczornym końcu, a horiane na jewiszczu z dujonskiej huczbu, wotrania, runy, posłane zęki tu słyszycie, a ludzie zaplacę, jak iż tu przejdzie. Ja stoję tu upodzie rynie na dworze, naliwo wotmy bryza nowy dom, a runy on lada na wulki mn, kiś tu stej naprawo riana dekoracja. Kierpsy tu leża, taki mały wózecz, krybelkacy wózecz, potem kwietki szutkane, żnieńska krona horeka stej, to szo na dworze, a potem na łódce, na zelenej łódce, gdzie się chyba gdzieś je wiszcze stało, tam może dzieci są nie tylko rajkać, kus metać, tam ja uprawię nieco z rynkami, może nieco rać, a dokoła wokoło, za tutymi domskimi. Nie to iż to stejniszczo, że jest to spiotowane, to może się doszło bladać, łoptać, przymnieć, uprobować, aż tu się potem troszkę odpocznieć, tu może wyznać w zadnym domie, tam gdzie są też nuzniki, dobre, typiske, a znate, plince z Czornego Komca se zeswodzieć dać. Krasne wiedro są to skazali, uprodzie przyjemne, miłe tu je, żan witzik ani nie duje, to reka, tyś witnik iż tam zade stejś, tuś, kaszprane se uznaje tu w Czornym Komcu, tyś tu witnik są nemerci, tak miłe, przyjemne tu je. A kaž prajne při takej rajnčej hudžbe, dujonskej hudžbe, so to však dere sejdži a dere zesvodeča a netko dže do přišenej takto s horami. A ja sa potom tež zase přizeviu. No hoj, asi najprv raz to trošku ľubič dám tu v Čornom Komcu.
0: Aj, daj si na každý pát ľubič. Beno Šota je dženca live v Čornom Komcu, tam svedča domkovanku, hunie, kajž slyšiče z dujonskej hudžbu, Horiany tam piskają krańczemu piłku. Za pohodziny szaltujemy potem zaso do Czornego Komca Benišuče. Nie tylko je pydek na 12.

Vujolić, so wurde mir Sorami beja. So by schon skut napolu napojene był, a zwirina so do wolle napiła. Nad nimi seja ptaki niebies, a spiewa ja pod hausami. Ty maczysz horys wysoka, ty nasyczysz zemiu z pwodami, kotrysz stworisz. Ty czynisz so trawa za skut rostcze, a żito ludziom kwużitku, so by klip ze zemie wuwiet. So by wino zweseliło wutrobu człowieka, a jeho wobliczo riane było wotwolia, a klip posilnił wutrobu człowieka. Wszitko czaka na tebie, so by im jedź dał w swoim czasu. Gdyż im dałaś, zbieraja. Gdyż swoją ruku wotyrisz, nasycza so z dobrym. Gdyż swoje wobliczo potajisz, tak so stróża. Gdyż im dych wozmiesz, tak zahinu, a budu za so pruch. Ty strzelesz swój wodych, tak so znuła stworia, a wobnujesz w obliczo zimie. Knezi budu spiłać swoje żywe dny, a swojeho Boha kwalić, tak duokajsz sym.

Jehudi Menuhin je se zabieral w projekcie ze wszakimi następnościami. Wesepnie ważne je było umielco ju spiechowanie muzykowego umielstwa we szyknych zielach towarzyszności. Przytom ją miał Menuhin takie nawet ma ideale UNESCO. Mier a przyjacielstwo między narodami, uwijanie kulturu, umiena na zgenieniu, a miast sobne przypezna się ich estetyckich jednotów.

taki wielki nadałk niamerzo nichten zveno zješ sam. Organizacja, ketaraš štice za svjetovim dnjom muziki, je mjaze Narodna muzikova rada International Music Council. Živiš na 107 a stržašća je US-amerikanski muzikovi vjedomnostnik Charles Ziga narazil založiš mjaze Narodne muzikovi institut. S tim, jak še na celom svješi koordinirovaš aktivite na pelu muziki. To je bila zapredka inicijativa za mjer a za zbliženje narodov. Z politickej podpory US diplomatie a brazilskiego muzykowego wiadomnostnika a diplomata Luieto Correa de Azevedo su se z tej następnością obrosili na UNESCO. Na to, że UNESCO zgromadziła pod przewodem swojego tencasnego przedsedaria Jemi Tori Budé, żywiś na 108 stržašća ekspertów, aby obradovali w tej idei. Přitom su užívali ústavky za Mezinárodnou muzikovou radu. Živiš náš často, živiš a stržašťa su založili UNESCO uražovanský grémium k přašaniam muziky. Pěrou nevětvisné je Mezinárodné nejkněžarstvové organizácie je při kvůvnem sedle UNESCO v Parízu ve francouzské.

Regionalne kubki w Afryce a Europie zmężniły uwijanie regionalnych programów a aktivitów. Te regionalne rady są gremiem Międzynarodnej Muzykowej Rady, kęć przynosują k uwisiu regionalnej agendy. Wenn idee stajsi dostatka aktivity, ketarż wedpowiedują petrybam, mężnościam a zamieram członków a partnerów Międzynarodnej Rady w ich regionie. Za Europu a Afryku są użytego wesebne transnacjonalne struktury. Afrykańska Muzykowa Rada, African Music Council na przykład, zasadziuje się miazy drugim za umienu miazy kulturami w Afryce. Jej cilio, cytat, ukrzusić centralną rolę muzyki w żywieniu narodu, spiechować afrykańską kreatywitu a podpierać umiejstwo, ketarż znani we identycie narodu, a przynosuje k ich integracji. Sedło 2009 założonej Afrykańskiej Muzykowej Rady je w Brazzaville w Republice Kongo. Wedema 27 członków w głównym są to nacjonalne muzykowe rady wszakich

To ga jo jasne, aż jo se muzykowe żywienie na afrykańskim kontynencie uwijało cało inac. Tradycjonalne muzykowe formy grają wielką rolę. A wiele rakość afrykańskiej popowej muzyki rozumnie opisowaś, liebda zamierzasz. Wed tego szyknego dostania musowu w Europie przecy iści przymało. To samo płaci se wie za drugie światowe regiony. Trinity College w Londynie jo se rozestajał z przestrzeniem, jak by to megali zmienić. A wen na przykład narazi jo zestajić za światowy dzień muzyki międzynarodną liścinu ze zjaseś titelami ze wszakich krajów, a ju rozszerjaś. A to se rozumiejo, digitalne medie zmeźniju nam w principie peznaś każdy czas, każdy żanr muzyki. A szmegu tego muzykowe style z drugich regionów byś na ten part popularne, pokazują fenomen K-pop z Korei. Żyńca słucha cała generacja koreańsku popu muzyku, a to tego w Europie.

Międzynarodna muzykowa rada Josewet swojego Nastasia zawizała używać szykne drogi za szerzenie muzyki. Każ czytamy akcyjski plan, nie możemy se pak dooborać za siścioju, aż Jose to w zinsaśnym czasu dopołnie zmieniło. Tam se powyda w koncertach, przednoskach, a ubiżowaniach, w kolaboracjach z drugimi szpartami, w radiu, telewizji, a casnikach. Wiele z tych przystupów liebda zinsa dojśpio iści w Europie młodszy publikum. W drugich światowych regionach z drugimi tradycjami a historyckimi uwisiami na ten part liebda ubuził zajm za europejską muzykową kulturą. Wetom, aż się idea muzykowych rado upokazała jako dobra, a weni słuchają zinsa na przykład w Niemskiej k najważniejszym akterom na pelu muzyki, jose idea Światowego Dnia Muzyki liebda ustatkowała.

Słaby uspiech Międzynarodowego Dnia Muzyki ma takie cynić z jego konkurencu, Fête de la Musique. Świeżyn muzyki ma cało inakszy, a wytwierdzony zamiar. Każde lato, 1-20 junia na dniu kalendarskiego zachopienka Lesia, ustupują amatorskie a pewońskie muzykarie, performer na pelu muzyki, DJ a drugie we zjawnym rumie bez honorara. To se takie krytyzują, dokulaż przybiera za sześć, aż muzykarie nie trybają za swoje żyło jeden honorar. Ale przede wszystkim w Europie jo ten koncept wielki uspiech. Zachopił Joseph Fête de la Musique 1908 w Paryżu ze świeżynią na drodze. Miastem płasi wen ako niewietrzy muzykowy świeżyń świata. Lietosa jota inicjatywa w Niemczech zwieściła nowy rekord z więcej ako 180 miastami a gminami. Jednak 4 miliony ludzi su oglądali na koncerty. Na uszej 180 koncertach jest obustatkowało 5-40 tysiąc muzykarków a muzykariów. W miastach jako Berlin słysza Fête de la Musique Zinca do koncertowego programa miasta.

trebamy gledajući na to do całego Międzynarodny Dzień Muzyki, jo, ale jo drie najlepsze wetegrono. Z modernymi konceptami, a przedewszym z digitalnymi mediami, możemy ten prosty koncept lepta przyrównować. A tak Międzynarodny Dzień Muzyki zepiera się we głównym na dobrowolny angażament. Lec rovnož jo nosar Międzynarodnego Dnia Muzyki, niekniżastwoła organizacja, by miało zmys toś ten projekt politizirować. To groni zwiesk a kraje by dejali se na każdy pad przyobrosić tomu przez UNESCO podpieranemu projektuju, a używaś gieźbu, daś muzyku, słyszaś a dożwiś. To same by było mężne za drugie szparty kultury. Svěženě jsou přibírající lichy dny, za kétareš grajo ta pšava gežba lepta ještě rolu. Rovnocasně filuju pozitivné zvězující čojenia, žež přižo tovarišnosť gromadu, aby napšadu něco svěšila. A myslická, až to se čoj na samském dňu také v druhých krajach má mecný pevapk. A také z perspektivy serskeje muziki by dejali užvaš také formaty, aby peušili výrobnosť. Veterédne je ideje Jehudi Minuins, až k pšavému Międzynarodnému dňu muziki, jo pak ešte daloká droga.

Zistymi zukami z Češije sajžby, finale. Allegro vivacissimo, koncerta za violinu a orkestra D-dur opus Peš Ačižasča Petra Čajkovskiego jo koinc našogo žencajšnego muzikovego ustčevanja. Sebastian Elikovski-Winkler jo pšetsta jo svetove žen muziki a jo byl teke sam za mikrofonom. V šiknych muzikowych kusach jo grau violinist Jehudi Menuhin, pod kotaregoš viednistvom jo se svetove žen muziki zaožil. Komponiste tvorbo, akosčo svišali, su byli Felix Mendelssohn-Bartholdy, Philip Glass, Ernest Chausson, Ravi Shankar, Prior Reynier, Ralph Vaughan Williams, Ludwig van Beethoven a Jean Sibelius. A nint zmienimy zase nasz muzikowy smir na serski pop Jana Winkleroyc za nas spiewa.

Nazyma jose zachopiła a z takim doba wichoru a stormu. Toż mamy żynca za was w naszej muzyce tyżenia, kotaraż se wienujo nazymskim koncertam spił wichar. Wön bazirujo na basni Wichor wird mine Wittkoitz. Tam se obspiwa Nazyma omiel knione struse schamne wichor, kotaraż pszeskraj goni. Nagrawały a interpretirowały z tej ten spiu Walburga Wałdzic a Izabela Kauduńska za swoje nowe projekt Zaminu.